0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej czasoprzestrzeni, gdzie jedynym towarzystwem jest szum eteru i moje smętne wywody. Więc rozsiądź się wygodnie, bo w czasie audycji znowu serwujemy dawkę absurdu. Przypomnij sobie rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu E.T., a pewna firma Atari w przypływie geniuszu postanowiła wypuścić grę na podstawie tego hitu, która okazała się tak koszmarnym gniotem, że tysiące niesprzedanych kartridży zakopano w pustyni w Nowym Meksyku, tworząc swoisty cmentarz cyfrowych marzeń, co zresztą po latach potwierdzili archeolodzy. Więc jeśli czujesz, że twoje życie to porażka, pomyśl o tych plastikach gnijących w piachu. A teraz posłuchaj, jak Mahona w Little Talks rozbija ten bit na kawałki w

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego kot od godziny próbuje zjeść cień wędki. Więc puszczamy The One od Raya Garvey i Vice. W końcu to ta jedyna piosenka, która faktycznie pasuje do tego nocnego obłędu. Dla Marka od Marka w Radiu X-Vibe.

W 2004 roku pewien Japończyk stworzył wirusa, który zamiast niszczyć pliki, po prostu otwierał szufladę napędu CD w rytm muzyki, co w czasie audycji w X-Vibe brzmi jak kiepski żart, ale wtedy tysiące ludzi myślały, że ich komputery opętały demony. Więc teraz posłuchaj tego, co napędza twój własny wewnętrzny beat, czyli Anna Maria Jopek i Ale Jestem Live.

Mino Sinelli, Leszek Malżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzimzarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

Słuchasz radia X-Vibe i dobrze, bo jak mawiał Franz Maurer, nie chce mi się z tobą gadać, ale do was jeszcze tak. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

Znowu nie możesz spać, więc w X-Vibe serwujemy Ci dawkę dziwności. Bo wiesz, że przyzwoici ludzie o tej porze już dawno śnią o potędze. Pamiętasz rok 2004 i premierę filmu Polarny Ekspres, gdzie twórcy tak bardzo chcieli osiągnąć fotorealizm, że wpadli w otchłań Doliny Niesamowitości, przez co animowane dzieciaki z tymi swoimi martwymi, szklanymi oczami wyglądały, jakby planowały przejęcie Twojego mieszkania, a nie podróż na biegun. To był totalny obłęd, który zamiast zachwycać, wywoływał u widzów ochoty na egzorcyzmy. Ale świat technologii zawsze miał ten specyficzny, chłodny beat, który potrafi zjeżyć włosy na karku. Więc teraz nie patrz w okno, tylko posłuchaj, jak Alp Ateslogiu i Re w kawałku The Other Side w X-Vibe wciągają Cię w swój rytm.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej ze sklepu było zaproszeniem na kawę, czy tylko aktem litości, co wpędziło go w totalny obłęd, więc puszczam ten kawałek, żebyś wreszcie przestał dosłownie słyszeć głosy w swojej głowie. W Radiu X Vibe, Jason Derulo, In My Head, dedykuje Marek dla Marka.

znowu tutaj jesteś i powoli zaczynasz rozumieć, że w X-Vibe czas płynie inaczej. Zwłaszcza gdy przypomnisz sobie, że w 1982 roku pewien człowiek uznał, że najlepszym sposobem na promocję filmu E.T. będzie stworzenie gry wideo, której nikt nie był w stanie przejść. Więc miliony egzemplarzy zakopano na wysypisku śmieci w Nowym Meksyku, co brzmi jak fabuła horroru klasy B, a w rzeczywistości było szczytem korporacyjnego obłędu, którego echa do dzisiaj przyprawiają o zawrót głowy każdego szanującego się gracza. Bo życie to w końcu ciągła walka o przetrwanie w świecie pełnym błędów, więc lepiej utrzymaj swój bit i nie daj się zakopać pod stertą nieudanych pomysłów, bo teraz Sabrina Carpenter i Espresso w X-Vibe.

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu nie śpisz, bo w głowie dudni ci ten sam natrętny bit, co w 1987 roku, kiedy to pewien japoński inżynier wpadł na genialny pomysł stworzenia Tamagotchi. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że te plastikowe jajka masowo umierały, zostawiając swoje dziecięce ofiary w stanie żałoby, gorszej niż po utracie chomika, co pokazuje tylko, jak szybko potrafimy przywiązać się do kawałka elektroniki, która nawet nie posiadała przycisku pauzy, bo życie to jedna wielka, niekończąca się seria obowiązków. A teraz czas na trochę cygańskiej wolności w X-Vibe, czyli Krzysztof Krawczyk i My Cyganie. Niech ten rytm poniesie cię w mroki nocy.

Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien dzieciak przez przypadek zhakował sieć wojskową Pentagonu, bo zwyczajnie nudził się w domu? Jakiś nightmarek w czasie audycji w X-Vibe, ale przynajmniej dzięki temu powstał film Gry wojenne. Teraz Justin Timberlake i Jay-Z z utworem Suit and Tie w klimacie X-Vibe.

0: Radio pokolenia X. xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz xvibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

znowu tu jesteś. I w zasadzie nie wiem, czy ci współczuć, czy gratulować braku zdolności do snu. Bo w 2006 roku pewien facet postanowił, że jego życie to za mało i sprzedał swoją duszę, a właściwie to całe swoje życie na aukcji internetowej, osiągając zawrotną sumę niespełna 40 tysięcy dolarów. Co pokazuje, że desperacja ma swoją cenę. Choć kupiec ostatecznie wycofał się z transakcji, zostawiając go z niczym, co w sumie jest całkiem zabawne, bo każdy z nas czasem czuje się jak wystawiony na licytację towar z krótką datą przydatności. A teraz, kiedy już wiesz, że wszystko w X-Vibe ma swój termin, posłuchaj, jak Magi Szawo miażdży serca w numerze Crash, bo to jedyny bit, który dzisiaj nie będzie cię oszukiwał.

Ej, tu Władysława z Bąk. Muszę jakoś przetrwać te korki, więc puść mi w końcu to Nina Huba, Provinz, ich glaub ich will heute nicht mehr gehen, bo zaraz eksploduje w tym aucie cienki Radio X-Files.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes. Where's all my soul, sisters?

Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien człowiek zjadł w kinie cały kostium E.T., bo przegrał zakład, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę smak gumy i lateksu. Ale cóż, w X-Vibe gustujemy w takich historiach. Więc teraz Maryla Rodowicz i Wszyscy chcą kochać w klimacie, który wyleczy cię z głodu na dziwne przekąski w radiu X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

księżyc wisi nad miastem jak źle przyszyty guzik, a ty znowu nie śpisz, bo w głowie tłucze się myśl o tym, że w 1998 roku twórcy Ferbich zabawek tak bardzo bali się podsłuchów, że Agencja Bezpieczeństwa Narodowej w Stanach Zjednoczonych zakazała ich wnoszenia do swoich biur, bo uwierzyli w bajkę o cyfrowym pluszaku zapamiętującym tajne rozmowy, chociaż to był tylko tani procesor i trochę plastiku, który miał udawać życie w rytm twojego niedopasowania do rzeczywistości w X-Vibe. I ten cały absurd po prostu dobrze brzmi w ten niepokojący bit, który zaraz cię pochłonie w czasie audycji, więc przygotuj się na coś, co rozbuja nawet najbardziej wyprany z emocji wieczór. Teraz DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna oraz Cardi B i Taki Taki serwują dawkę energii w X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi i w zasadzie zmusił całą generację do żałoby po cyfrowym jajku, które zdechło, bo zapomniałeś go nakarmić podczas lekcji matematyki. To był szczyt technologicznego sadyzmu w tamtych latach, gdzie w X-Vibe serwujemy tylko dźwięki, które nie wymagają karmienia ani sprzątania po nich wirtualnych odchodów. Bo przecież życie jest wystarczająco skomplikowane bez konieczności reanimacji plastikowego breloczka przy użyciu przycisku resetu. Więc przygotuj się na kolejną dawkę bitów, które nie umierają od braku uwagi, tylko pompują życie w ten betonowy marazm. I w X-Vibe teraz Drake i Started From The Bottom.
1: Started.

Hej, tu Irena z Zimnej Wódki. Muszę to uczcić, więc puść proszę no Cupid's Bow od Oli Alexander, Years and Years. I niech leci w Radio X Vibe.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas.

jak, dlaczego jak, zapomnijmy je. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

okrólem nieco zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk.

0: And I've never been so alone. And I've never been so alive.
1: Kiedy w 1986 roku świat zachwycał się pierwszym komputerowym wirusem o nazwie Brain, nikt nie przypuszczał, że to zaledwie początek cyfrowej paranoi, bo bracia z Pakistanu stworzyli go w sumie tylko po to, żeby chronić swoje oprogramowanie przed piractwem, co w efekcie zainfekowało tysiące dyskietek na całym globie. I w sumie było dość urocze w swojej bezradności przy dzisiejszym chaosie, w którym żyjemy. Więc jeśli czujesz ten niepokój w X-Vibe, to pewnie dlatego, że w czasie audycji wszystko może się zawiesić, nawet twój spokój ducha, bo życie to jeden wielki bit, w którym lepiej nie szukać logiki, tylko płynąć z tym smutnym rytmem aż do rana. Teraz Perfect i Rasp po raz straszą nas w X-Vibe.

Zegary w twoim telefonie właśnie oszalały, albo po prostu czas przestał mieć znaczenie w tej głębokiej nocy w X-Vibe. Skoro już dotrwałeś do końca, wiedz, że w 1987 roku pewien kolej z branży komputerowej wpadł na genialny pomysł, żeby w kartę graficzną wmontować złośliwy kod, który po osiągnięciu określonej daty zamieniał ekran w czarną dziurę rozpaczy. Absurd polega na tym, że ludzie wpadali w panikę, myśląc, że ich maszyny po prostu umierają ze starości, chociaż miały zaledwie kilka miesięcy. Trochę jak z miłością, która też potrafi się zawiesić bez ostrzeżenia, zostawiając cię z czarnym ekranem w głowie. Teraz Luis Capaldi i Someone You Loved w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Early morning.

chcesz wiedzieć How do I say goodbye? A potem rzucasz na stół I give you my heart. Zdecyduj się, bo to niezły emocjonalny rollercoaster, a ja mam tylko za to płacone. Radio X Vibe.

To było See You Again od Tylera, The Creatora i Kali Uchis w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tyler jako nastolatek pracował w Starbucksie i nigdy nie pił kawy? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę poleci Oasis. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Mokotowa przysłał wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie stawia swoje auto na dwóch miejscach, żeby nikt nie porysował mu lakieru. Więc dedykuję mu utwór Post to Be od Omariona, Chrisa Browna i Jenei Aiko, bo skoro już tak bardzo chce być postawiony na piedestale, to niech chociaż parkuje jak człowiek. W radiu i

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

gdyby miał być good time, a skończyło się na porque l'amore, fatalitata. Czyli standardowo, najpierw obietnica szczęścia, a potem wizyta u terapeuty. Takie życie w radiu X-Vibe.

Marek z Żoliborza wysłał do szefa wiadomość o kończeniu raportu, ale autokorekta zmieniła raport w romans, przez co teraz muszę unikać wzroku przełożonego w windzie. Więc na to totalne szaleństwo w Radiu X Vibe leci Edmundo Silva z utworem Crazy dla Marka od Marka, żeby chociaż muzyka była tak obłędna jak ta wpadka.

To było There She Goes, zespołu The Last w X-Vibe. Czy wiesz, że lider grupy, Lee Mavers, uważał ten utwór za niedokończony i przez lata odcinał się od własnego hitu? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Garbage. Zostań z

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa przysłał wiadomość do swojego nocnego ja, które po trzeciej nad ranem znowu zamówiło kebaby dla całej klatki schodowej. Więc żeby chociaż trochę zbliżyć się do sensownej diety, dedykuję Ci Get Closer od Valerie Dore w radiu X-Vibe. Bo może jak będziesz blisko lodówki, to w końcu ją zamkniesz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To było About Damn Time od Lizzo w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona gra na flecie klasycznym od dziecka? Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Blank & Jones. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Justin Bieber wciąż pyta Where are you now? Jakby zgubił nawigację. Spokojnie, zaraz You Give Me Something cię dojedzie. Chyba, że to mandat za złe parkowanie. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Najpierw domagasz się attention, a potem udajesz, że cię nie ma w I pretend. Typowe. Każdy facet tak robi, kiedy przychodzi czas na zmianę.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Beta był Love to Go od Last Frequencies, Zanderling i Kelvina Jonesa w X-Vibe. Czy wiesz, że Kelvin Jones napisał swój debiutancki hit w zaledwie 20 minut w kuchni u znajomego? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Pink. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Files.

Marek z Radomia przysłał wiadomość do swojej żony Ewy, bo po tym jak zjadła mu cały zapas surowych ziaren kawy prosto z torebki, w końcu zrozumiał, że ona autentycznie to lubi. Więc w Radiu X Vibe leci I Like It od Enrique Iglesiasa i Pitbulla. Dla Ewy od Marka.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Gotowo Crooked Smile of J. Cole i TLC w X Vibe. Wiedziałeś, że J. Cole jako nastolatek dorabiał w lodziarni, z której go zwolnili za podjadanie słodyczy? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Sam Hunt. Zostań z radiem X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: das erlaubt.
1: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
2: Jak musisz.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Bedrock, zespołu Young Money i Lloyda w X Vibe. Wiedziałeś, że Lil Wayne napisał swój zwrotkę w 5 minut, bo tak bardzo chciał już iść grać w kosza? To właśnie następne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucamy na ruszt Bronski Beat. Zostań z radiem X Vibe.

Marek z bloku na Ursynowie przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, że skoro jego wiertarka pracuje od 7 rano, to najwyraźniej mamy tu teraz takie cudowne życie, że aż trzeba je uczcić utworem Wonderful Life od Black, który dedykuje sąsiadowi w imieniu Marka w radiu X-Vibe.

najpierw everything you want, a teraz die for you. Czyli od listy zakupów do dramatu godnego taniego serialu. Czas dorosnąć, albo przynajmniej zmienić playlistę.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Skoro Right Above It wylądowało prosto w Twoim ego, pora zejść na ziemię z Noi Ragazzi di Oggi. Wygląda na to, że dorastanie to po prostu długa seria złych decyzji muzycznych. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był I Wanna Be Yours Live zespołu Maneskin w X Vibe. Wiesz, że ich basistka Victoria nauczyła się grać na basie tylko po to, żeby założyć ten zespół? To są następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie The Fray. Zostań w radiu X Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

O, Waldemar z Królowego Mostu tutaj. No w końcu spakowałem te pudła i czuję, że zrzucam tonę z barków. Więc puszczajcie w radio X-Vibe. No jak to leciało? Young, Dumb and Broke od Khalid. W sumie pasuje do mojego nowego początku.

0: high school kids.
1: X-Vibe, radio pokolenia X.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Skoro I Will Wait trwało wieczność, to Fred Come to Bed brzmi jak desperackie wołanie o ratunek, a nie jak randka? Serio, ktoś tu musi zmienić scenariusz. Radio X-Fa.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Warszawskiej Woli przesyła wiadomość dla tych wszystkich uporczywych powiadomień o rzekomych paczkach, które wpadają mi do skrzynki częściej niż sąsiedzi po cukier. Więc w radiu X-Vibe gramy Fatman Scoop oraz Crooklyn Clan w utworze Be Fightful. Bo skoro te maile tak wiernie o sobie przypominają, to może faktycznie powinniśmy w końcu zacząć traktować je z należytą wiernością. A całość dedykuje Marek dla swoich wirtualnych prześladowców.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

To było Bulletproof od LaRouf X-Vibe. A wiedziałeś, że Ellie Jackson naturalnie ma tak kręcone włosy, że musiała je prostować codziennie do teledysku? To tyle. Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę Jonas Brothers. Zostań w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Hilary z koziej wulki. Muszę nakarmić 12 głodomorów i zaraz zwariuję, więc puszczaj szybko Soul Searcher Can't Get Enough Vocal Club Mix, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To było People od Libianki w X-Vibe. Czy wiesz, że zanim stała się sławna, pracowała jako opiekunka w domu spokojnej starości? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Little Boots. Zostań z radiem X.

niby I don't care, ale jak tylko to wyłączę, to zaraz wjedzie old love. Typowa strategia faceta, który udaje twardziela, a potem płacze w poduszkę. Radio X Vibe.

Najpierw udawałeś trap queen, a teraz uciekasz w blue savana, żeby nikt cię nie poznał w tym obłędzie. Słaba taktyka, ale przynajmniej nie muszę już więcej o tym gadać. Radio X-Vibe.

to był Remedy od Leony Vicks-Vibe. Wiedziałeś, że ona, zanim zaczęła śpiewać, pisała teksty dla innych gwiazd? Więc właściwie słyszałeś ją w radiu od lat. To są następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na The Cardigans. Zostań z radiem X.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, sprawiając, że do dziś pamiętam kolor twoich wycieraczek, więc dedykuję ci utwór Desire, bo widocznie twoim jedynym pragnieniem było zobaczyć, jak dymie z nerwów podczas hamowania. I właśnie to wybrzmi teraz w radiu X-Vibe w wykonaniu Budzik i Dylan w dedykacji od Marka dla mistrza kierownicy z kombi.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

skoro I'm Good Blue obiecało, że jest dobrze, to teraz czas na Kalimba de Luna, żeby ostatecznie udowodnić, że nikt z nas nie ma pojęcia, co tu się właściwie dzieje. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Stefan, z robaków tutaj. Wreszcie się odciąłem od tego całego syfu, więc puść mi w końcu to Ain't Nobody od Chaka Khan, bo tylko to mnie trzyma w pionie na tym Radio X5. No, get rock!

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Big in Japan zespołu Guano Apes w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalistka Sandra Nasik wychowała się w Niemczech, ale jej rodzice pochodzą z Chorwacji? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Jay-Z i Justina Timberlake'a. Zostań z radiem X-Vibe. You take the clothes off my-

Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.

To był On The Floor od Jennifer Lopez i Pitbulla w X-Vibe. Wiedziałeś, że J-Lo ubezpieczyła swoje nogi na okrągły miliard dolarów? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Synita. Zastań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że jego sąsiad wciąż nie oddaje mu wiertarki, więc dedykuje mu ten numer, bo w końcu Paul McCartney i Michael Jackson jasno śpiewają, żeby wreszcie przestał tylko prosić i w końcu złożył konkretną ofertę wykupu własnego sprzętu. Totalny obłęd, ale widać, że gość ma dość czekania na swój własny domowy warsztat. A teraz w radiu X-Vibe leci Hi-Tak i ich Say, Say, Say, Waiting for You, czyli prezent dla nielojalnego sąsiada od sfrustrowanego Marka. Oby wiertarka wróciła do właściciela jeszcze przed wieczorem.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

najpierw Millennium i obietnica lepszego jutra, a zaraz potem Bad Blood, bo jednak nikt nie potrafi dopiec tak jak stare znajome. Trzymaj się tam, w tym muzycznym chaosie na Radio

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Witam się z wami serdecznie w audycji Dźwięki z Taśmy. Przy mikrofonie standardowo Aleksandra Drogokupiec. W każdą niedzielę 18:20. Jeszcze raz zapraszam wszystkich. No, niedziela, jak to czasami się mówi, bądź nie, chociaż ja tak mówię, może marzyciela, nie wiem, kto jak to lubi sobie rymować. No, ale ja bym tu powiedziała niedziela, dzień marzyciela, bo do dobrej muzyki sobie można pomarzyć. No, a dzisiaj znowu kolejny raz odkrywam swoją kolejną maskę muzyczną, ja tak zawsze mówię, bo no, Dźwięki z Taśmy to jest różnorodność i paleta wielu gatunków. Nie mówię, że nie zamykam się, bo nie zamykam się, ale mam swoje ulubione takie gatunki, do których mam swoje po prostu otwarte serce, czyli na przykład, tak jak tydzień temu słyszeliście, lata 70. bądź 80. No bo przez Dźwięki z Taśmy przepływa retro i dzisiaj będzie trip-hop, trochę tej kultury brytyjskiej. I ja też uważam, że to jest dosyć taka strona, można powiedzieć, retro muzyczna, no bo nawet udało mi się odkryć dzisiaj zespół trip-hopowy, który no jest dzisiaj trochę zakopany pod dywan, ale jest starym, trip-hopowym brytyjskim zespołem. No ale to no, najlepsze to na później, nie tak od razu. A dzisiaj zaczniemy oczywiście piosenką i zespołem, w sumie nie zespołem, ale producentem muzycznym Burialem, którego uwielbiam. Jest to ze strony bardziej elektronicznej, bo dzisiaj też trochę elektronicznych smaczków tutaj usłyszycie, nie tylko trip-hopowe, bo ten trip-hop się plata trochę przez tą elektronikę momentami. No i Burial, tak. No, były takie teorie spiskowe, w które nie zawsze wierzę, bo trzeba oddzielać fakty od rzeczywistości, że Burial to jest ukryty Banksy. A czemu? No, przez to, że gdzieś ten styl muzyczny się pokrywa, ale też to, że on jest bardzo taki tajemniczy i w mediach się ukrywa i jest anonimowy bardzo. No, ale wiele osób może być anonimowy, nie musi być to jedna ta osoba. Więc ja myślę, że to jest tylko zbieg okoliczności. Jak wy macie takie podobne podejrzenia, może są tu jacyś fani Buriala czy Banksiego wśród tego świata sztuki, no to możecie śmiało się dzielić w kąciku marudzenia, na którego zapraszam serdecznie na stronie xvibe.pl, radiowym naszym kąciku marudzenia. No i zaczniemy już od piosenki. Nie będę wam tu przedłużać o całej historii życiowej Buriala, bo możecie nawet słuchając po prostu wczuć się bardziej w muzykę, a nie w jego historię życiową. No i piosenka pierwsza to będzie Near Dark. To jeden z najbardziej znanych utworów brytyjskiego producenta Buriala. Powiem tak, pioniera mrocznego, trochę dubstepu, trochę future garage, tego takiego bardziej właśnie brytyjskiego. No, utwór znalazł się na albumie Untrue, wydanym w 2007 roku przez Hyperdub. Więc Burial też bardzo rzadko tłumaczy w ogóle znaczenie swoich utworów. Dlatego te interpretacje są oparte głównie na atmosferze muzyki, a nie na tekście właśnie. No i to daje mu właśnie takie tajemniczości, którą bardzo go uwielbiam. I od razu powiem, o czym jest utwór jako atmosfera, a nie jako tekst. To, że słychać w nim taką trochę samotność w nocnym mieście, bo to jest nocny vibe Buriala. Wspomnienia też po jakichś takich rejwach i takich klubowych klimatach Londynu, bo Londyn z tego słynie. Trochę poczucia tęsknoty, trochę melancholii w tym wszystkim i życia między światłem a ciemnością, bo Near Dark to jest blisko zmroku ciemności, w tak przetłumaczeniu na polski. I ciekawostka jeszcze, zanim posłuchacie, to jest utwór, który najlepiej oddaje charakterystycznie brzmienie Buriala. Strzaski przypominające deszcz, pocięte wokale i atmosferę nocnej podróży autobusem przez mokre ulice Londynu. No, w dyskusjach fanów utwór jest często wymieniany jako jeden z tych, które właśnie wciągały ludzi w jego twórczość. A więc nie zatrzymuję was, wczujcie się trochę w te takie elektroniczne dźwięki Buriala i poczujcie się, jakbyście szli przez taki trochę mokry przez deszcz uliczny Londyn.
2: Okay, no,

powiem wam, że nie dziwi mnie to, że Banksy i Burial są do siebie porównywani, bo jego muzyka jest tak samo tajemnicza jak sztuka Banksy'ego i to nie jest nic dziwnego, że przepływa przez nie taka tajemnica. No i teraz kolejny utwór Buriala. Po prostu stwierdziłam, że jak puszczę jego piosenki na początek, żeby rozkręcić tutaj naszą audycję, no to moją drugą polecajką oczywiście będzie też Burial, żebyście poznali więcej jego muzyki, bo on pierwszy raz się pojawia w dźwiękach z taśmy. Dzisiaj ta audycja jest mniej filmowa, a bardziej muzyczna, przez to, że to są piosenki, które może brzmią momentami jak w takim mrocznym filmie, bo nawet ta piosenka pasowałaby do takiego thrillera na tle właśnie jakiegoś kadru, nawet ta piosenka i muzyka. No ale dzisiaj właśnie trochę bardziej tak tajemniczo. No i teraz piosenka Untrue z albumu Untrue autorstwa, bo oczywiście Buriala. No, większość muzyki Buriala no nie ma wyjaśnionej jednoznacznej takiej fabuły, no ale Untrue można rozumieć jako niewierny, nieprawdziwy albo taki może niebędący sobą. No bo sam Burial sugerował, że chodzi o sytuację, gdy ktoś nie zachowuje się jak prawdziwy on sam. Czyli można powiedzieć trochę metaforycznie, może ma jakąś taką maskę na sobie. No utwór jest o straconej relacji, o zawodzie miłosnym, o może o tęsknocie, ale tak bardziej atmosferycznie chciałam powiedzieć. No tak, to tak, trochę taka atmosfera tutaj się liczy w tym wszystkim, bo on sam jakby gdzieś tutaj opisywał o tym, o czym jest ta atmosfera, ale nie poprzez tekst, tylko bardziej właśnie ta muzyka tu jest bardzo ważna. Wydany został w 2007 roku. Tak samo jak ten też tu jest nakład Hyperdub. No i ciekawostka wam powiem, bo bardzo lubię ciekawostki i zawsze lubię się nimi dzielić, bo uważam, że takie osoby są warte tego, żeby o nich tak mówić bardziej w stronę ciekawostek. No, Muriel stworzył cały album na bardzo prostym, umierającym już komputerze. Może jak ktoś ma komputer i jemu umiera, to wie jak to jest, kiedy już komputer pada i niestety trzeba kupić kolejny, ale my jeszcze chcemy jakby tak samo jak przechodzić w swoich ulubionych butach. Mamy swoje ulubione buty, ale nie potrafimy z nimi ich się pozbyć, no to nosimy je do umarłego. Tak samo jest właśnie tutaj z tą piosenką i używając głównie programu SoundForge zamiast swojego profesjonalnego studia, właśnie w taki sposób stworzył ten album. No, wiele dźwięków to nagrania szumu deszczu, tak jak słyszeliście w poprzednim nagraniu, trzasków i codziennych odgłosów, co nadawało Untrue jego takiego charakterystyczny nocny klimat. No, teraz zapraszam was, żebyście usłyszeli kolejny, no taki znowu deszczowy, uliczny, londyński, powiedziałabym, kawałek.

feel inside, and it's all because you lie.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: I tak oto zaczęliśmy dzisiaj dźwięki taśmy burialem, który potrafi wprowadzić tajemniczość zarazem, a dobrą atmosferę. Nie wiem, czy też tak macie, że słuchacie muzyki zależnie od waszego nastroju. No, burial na przykład jest całkowicie innym gatunkiem muzycznym, takim dosyć nietypowym, nietuzinkowym, jak na osobę, która na przykład gdzieś tam lubi dany gatunek muzyki, to jest już rzecz indywidualna, kto jaką słucha muzykę, no ale jest nietypowym słuchaczem, może producentem muzycznym. No i mam także w ogóle totalnie inny jest to dla mnie nastrój niż na przykład gdzieś tam lata 80. czy 70., także można wybierać sobie. A teraz przechodzimy do trip-hopu połączonego z drum and bassem i elektroniczką z charakterystyczną oczywiście z wokalem Lou Rhodes. I to będzie zespół Lam z piosenką Lasty. Jest to utwór otwierający debiutancki album zespołu Lam, wydany w 96 roku. Więc Lasty oznacza mniej więcej taki pełen pożądania. No, a tekst opowiada, i tu już mamy tekst, a nie samą muzykę, ponieważ, czy tam też jest też tekst, jest go mało, ale tutaj się skupi bardziej właśnie na tym tekście. Jest tu taka trochę silna tęsknota w tym wszystkim za kimś ukochanym, bo artyści bardzo lubią właśnie gdzieś tam swoje wewnętrzne takie przemyślenia wtaczać w tekst i dzielić się tym. I tak właśnie dzieli się Lam swoją piosenką Lasty. Więc jest to piosenka ukazana w 96 roku na albumie debiutańskim Lam. Był to pierwszy w ogóle utwór na płycie Mercury, więc to też jest dla nich pewnie coś takiego wartościowego, jeśli chodzi o ten kawałek. No i ciekawostka, choć największym przebojem w ogóle z albumu później był Górecki, wielu fanów trip-hopu w ogóle uważa właśnie Lasty za jeden z najlepszych przykładów właśnie charakterystycznego brzmienia Lam. No to właśnie połączenie takiego delikatnego wokalu z połamanymi bitami i elektroniczną produkcją jest czymś no ciekawym, nie powiem. No i jeśli lubisz właśnie, lubicie i tak dalej Buriala, czy właśnie Lasty z piosenką połączoną z piosenką Buriala Untrue, no to jest właśnie najciekawszy przykład melancholii brytyjskiej z elektroniką, więc zapraszam was do kolejnego zespołu. Może znajdziecie tam trochę jakichś takich brzmień burialowych.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: No i jak ktoś usłyszał dzisiaj zespół Lam, to można momentami słyszeć te charakterystyczne, połamane bity Burjala, które są charakterystyczne, dlatego są też wykorzystywane w innych kawałkach, gdzie też się właśnie przytacza trip-hop, trochę elektronika, tak jak właśnie u Lam. No i ja bardzo się wsłuchałam w ten utwór. Ja dzisiaj też mam taki nastrój trochę właśnie, gdzie z jednej strony lubisz mocny beat, a z drugiej strony medytujesz w tym momencie, bo wcale muzyka nie musi być usypiająca, żeby była dla nas w taki dzień medytacyjna. A więc teraz coś dla fanów Massive Attack. Ja myślę i coś tak czuję, że tutaj są fani Massive Attack, bo nie da się ich nie lubić, tak szczerze mówiąc. W ogóle powiem wam szczerze, że teraz niedługo będzie w Polsce Triki, który jest byłym wokalistą zespołu Massive Attack i dzisiaj też go usłyszycie, a dopiero później. A teraz którą mam Daydreaming z zespołem Świat. To jeden z pierwszych klasyków trip-hopowych w ogóle nagranych przez Massive Attack z wokalem Shara Nelson i z udziałem właśnie Trickiego, który sobie teraz tworzy sam. Ale to nic złego, bo nawet i on sam dobrze brzmi i fajnie też brzmi Massive Attack, także nic straconego, bo obydwoje dalej tworzą i zespół, i wokalista. No i tak, single ukazał się w 90 roku, 15 października, jeszcze przed albumem Blue Lines. Jest to, można powiedzieć, taki utwór o ucieczce od szarej rzeczywistości, świat wyobraźni, muzyki i marzeń, co pasuje bardzo do tego kawałka i nawet usłyszycie nawet taki klimat tego wszystkiego. A też tekst porusza taki temat życia w mieście, trochę też problemów społecznych w Wielkiej Brytanii, końca jeszcze lat 80. Imprez w tym okresie właśnie w Wielkiej Brytanii, kultury sans systemowej i też potrzeby znalezienia takiej własnej przestrzeni psychicznej. No a ten utwór ma być unoszący właśnie, ma być unoszący, bo to jest tak, jakby bohater w tej piosence obserwował świat z dystansu i był gdzieś tam pogrążony pogrążony może nie jest dobre słowo, ale bardziej rozmyślał nad życiem. O, no, a ciekawostką wam powiem tak, to właśnie demo Daydreaming pomogło Massive Attack zdobyć kontrakt płytowy i rozpocząć karierę, no, która doprowadziła do powstania albumu na przykład takiego jak Mezzanine. No i utwór wykorzystuje sample z Mambo autorstwa Wally Badaru, więc to też jest ciekawe, bo ja bardzo się interesuję samplami. Jak sobie przesłuchacie pewne piosenki, nie tylko z trip-hopu, ale z różnych gatunków muzycznych, zobaczycie, jak łatwo wymieniają się tymi właśnie samplami ci wszyscy artyści. I to jest ciekawe, bo nawet czasami jest tak, że ktoś kogoś, powiem tak, okradnie i ta muzyka lepiej brzmi z kogoś samplem. I to tutaj bardzo pasuje w tym utworze. Więc nie zatrzymuję was, posłuchajcie swojego ukochanego Massive Attack, bądź nie.

Uwielbiamy ten kawałek, który właśnie usłyszeliście. Bardzo często sobie puszczam go na moim winylku, który mam u siebie. A teraz coś, co jest spoza moich płyt winylowych niestety. Może kiedyś uda mi się zakupić sobie winyla, na którym jest piosenka Teardrop. Tak, to jest jeden z najbardziej znanych utworów zespołu Massive Attack. I piosenka pochodzi z albumu Mezzanine. Tak, to brzmi w ogóle jak antresola po polsku. To słowo. Więc czasami bawią mnie te słowa albumów i piosenek, które w rzeczywistości bardzo brzmią śmiesznie, ale utwór nie jest taki śmieszny jak nazwa, bo jest trochę bardziej refleksyjny. No i wydany w 98 roku. I powiem wam, że wokal tu nagrała Elizabeth Fraser, która naprawdę dużo włożyła w ten kawałek. A jest to bardzo emocjonalny kawałek i na pierwszy rzut oka nie jest taki jednoznaczny, jak czasami nam się wydaje, bo jest nad taką refleksją, nad trochę kruchością życia i w ogóle miłości. Widzimy coś w rodzaju, słyszymy coś w rodzaju wewnętrznego monologu o uczuciach. No, Teardrop ma charakterystyczny swój hipnotyczny, kołyszący beat, minimalistyczną trochę elektronikę i eteryczny, niemal taki anielski wokal.

Elizabeth. Zaraz usłyszycie, jaki z niej anioł. Nie wiem, czy z charakteru, ale na pewno z głosu. A ciekawostki. Elizabeth podobno pisała tekst w bardzo emocjonalnym stanie po trudnych przeżyciach osobistych. No to co słychać w jej wokalu i zaraz usłyszycie jej, w jej głosie takie przeżywanie czegoś, co przeżyła właśnie w swoim życiu. No i najważniejsze, Teardrop jest często uznawany za jeden z najważniejszych utworów trip-hopu i muzyki elektronicznej lat 90. A więc skoro jest najważniejszy, no to sami sprawdźcie, słysząc ten utwór Massive Attack. No i oczywiście naszej... nie będę przeczyć tutaj zaprzeczać uzdolnionej Elizabeth.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: No, mam nadzieję, że odebraliście pozytywnie Elizabeth, a na pewno jej głos. No, teraz powiem, że nie diabelski, ale anielski, bo jej delikatny głos, powiem wam, że na tle tych ciężkich brzmień Massive Attackowych, jej głos był bardzo silnym głosem. I na pewno pewnie jak jej postać po tych ciężkich przeżyciach, które musiała przetrwać i przeżyć, jak to kobieta po ciężkim okresie w jakiejś tam swojej miłosnej relacji, która wyszła i poszła z tego silnie. Tak samo piosenka Teardrop uważam, że bardzo fajnie to pokazuje. Więc ta piosenka naprawdę, mimo tych takich mrocznych brzmień, pokazuje jakąś tam w sobie pozytywność i siłę. A teraz przechodzimy do czegoś z jednej strony wolnego i ciężkiego, ale też hipnotycznego. Może ktoś z was słyszał o zespole Archive, albo Archive, bo tutaj jest strona i brytyjska, i amerykańska, ale ja mówię Archive. Piosenka Londinium. Jest to utwór ich bardzo mroczny, miejski, taki klimat, który w dużej mierze buduje atmosferę Londynu lat 90. w takim psychologicznym niż dosłownym sensie. No i najczęściej interpretuje go jako obraz życia właśnie w mieście pełnym anonimowości, czy też może z drugiej strony też presji. Od razu też mi się w myślach ukazuje obraz właśnie Buriala czy Banksiego, no bo oni też są z Wielkiej Brytanii. A mimo tego, że Londyn, w którym też byłam i uwielbiam, niestety nie zwiedziłam całego, bo jest zbyt duży, ale dzięki swojej różnorodności ten Londyn daje mi poczucie bycia tam sobą. I to jest, to było fajne. Jeśli chodzi o gdzieś tam takie poczucie wolności, o styl ubierania czy bycia. I to było fajne właśnie. I tutaj widzę taką pewną granicę, w której widzimy kolorowy Londyn, kolorowe ubrania, kolorową społeczność, ale z drugiej strony widzimy w tym też mrok na przykład takiego Banksiego w masce, czy Buriala, który też jest anonimowy. Co dziś pokazuje drugą stronę tego Londynu, bo nie zawsze wszystko musi być gdzieś tam kolorowe. No i brzmienie piosenki Londinium jest wolne, jak powiedziałam, też ciężkie i hipnotyczne, oparte na niskich basach, które też usłyszymy. Ja powiedziałabym, że to jest bardzo bliskie klimatowi wczesnych nagrań Massive Attack i Portishead. Tak, to jest bardzo takie zbliżające się do ich nagrań. A ciekawostki, no takie, że debiutancki skład właśnie Archive był znacznie bardziej hip-hopowo, trochę trip-hopowy niż sam trip-hop, niż późniejsza twórczość. No i album Londinium nie odniósł żadnego niestety dużego sukcesu komercyjnego w momencie wydania, ale z czasem zyskał status kultowego wśród fanów trip-hopu. Więc widzicie, nie warto się poddawać jako artysta muzyczny, bo czasami potrzeba czasu i cierpliwości, żeby być wyżej niż nam się wydawało. No a tytuł odnosi się do się starożytnej nazwy Londynu. Tak, tak, to właśnie jest Londinium, bo Londyn, więc nie trudno się domyślić, że Londyn to Londinium, co podkreśla kontrast między historią miasta a jego nowoczesnym, chłodnym charakterem. I widzicie tutaj, że można być tak jak człowiek, czasami chłodnym, a czasami bardziej gdzieś tam, nie wiem, pozytywnym, można powiedzieć. I to pokazuje dwie strony Londynu, jak dwie strony człowieka. Więc zapraszam was do tej podróży muzycznej z piosenką Londinium.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: No powiem wam, że kawałek, który wcześniej nie zdobył takiej popularności, no to tak często jest, że takie dobre kawałki jak te są na tej niższej liście, a później jest nagle wybuch takiej popularności. No i tutaj doszły mi słuchy od kolegi radiowego, że jest to świetny kawałek, mimo tego, że to nie jest jego styl muzyczny, no to mu się to spodobało. A co powiecie w ogóle na ten raps w środku kawałka? Na początku, wiecie, jest tak wolno, trip-hopowo i nagle kawałek, w którym słyszymy trochę rapu. I to jest bardzo fajne. Ja bardzo lubię połączenie właśnie syntezatorów, smyczków, trochę rapu, trochę tego. Ja lubię taką różnorodność i to nie ma w tym wtedy tutaj nudy. Dobrze, przechodzimy teraz do naszego pana Trickiego, który, tak jak wcześniej wspominałam sobie, po cichu bądź głośno odszedł z Massive Attack. I niebawem też będzie w Polsce, a to będzie kawałek z Martą Out of Place, więc trochę różnorodny na tle jego innych też kawałków, no bo jeśli jak jest wokal jakiś kobiecy, no to to już się robi trochę inaczej, można powiedzieć niebezpiecznie troszeczkę z połączeniem dwóch takich tutaj istot muzycznych, artystycznych. No i powiem wam, że to jest bardzo świeży utwór akurat z Martą Out of Place z 2026 roku. Jest to kawałek o klasycznym dla Trickiego poczuciu bycia nie na miejscu właśnie emocjonalnie, wewnętrznego takiego napięcia. No jest też to tajemnicza osoba, jeśli chodzi o ten świat muzyki. No i w ogóle w tekście przewija się też bardzo osobisty wątek. Pojawia się refleksja o bliskich i stracie oraz poczuciu płynięcia przez te właśnie emocje straty i tęsknoty za kimś. No i niekontrolowania niestety tych takich jego emocji, Trickiego przepływających przez niego, co pokazuje właśnie w muzyce. A Marta wieloletnia współpracowniczka Trickiego, śpiewa tu bardzo spokojnie i czysto, a Tricky kontrastuje to właśnie swoim bardzo chropowatym, prawie czasami punkowym wokale, można by powiedzieć, bo on ma taki mocny ten głos i jego taką fajną energią. Więc to jest spokój kontra chaos w tym wszystkim, a spokój i chaos jest wspaniałym połączeniem. Brzmienie oczywiście mroczne, bardzo dynamiczne niż klasyczny trip-hop, dużo smyczków, no nerwowego bitu, czasami momentu ciszy. No i klimat oczywiście, klimat taki bristolowy. I powiem wam jeszcze tak ciekawostkowo, że Out of Place pierwotnie miał być utworem w ogóle dla projektu Marty, a nie... ale Tricky przejął go na swój album. No, ach, to jest złodziej. Kradnie kobietom utwory, a później coś takiego jest, że powstaje cały utwór, który jest współpracą, można powiedzieć nawet, myślę, że to by było, na pewno jest lepsze niż byłoby oddzielnie zrobione. Więc zobaczmy utwór, który jest rozmową dwóch perspektyw, męskiej i damskiej, tak.

No, przepiękne połączenie Trickiego i Marty. Dwa głosy, męski i damski, to jest prawdziwa mieszanka wybuchowa. Tak uważam. I Tricky też ma swoją inną piosenkę, która w ogóle jest totalnie inna niż ta. I jest jedna z moich takich ulubionych i chyba też najważniejszych utworów Trickiego z albumu Maxine Quay z 95 roku, gdzie wokalnie go wspiera Martina Topley-Bird, która w tym czasie była jego główną współpracowniczką. Ile on ma tych współpracowniczek? Najpierw Marta, teraz tu. W sumie on bardzo kluczowa, jeśli chodzi o brzmienia w tej płycie. Taki strój emocji i myśli przepływający przez tą piosenkę, przez taką z jednej strony paranoję, chaos miasta Bristol lat 90., bo tam naprawdę się dużo działo i można sobie przybliżyć historię Bristolu. I w muzyce bardzo to słychać, tak ten chaos miasta. Tutaj też walka o przetrwanie, punkt swojej tożsamości. I wewnętrzny monolog osoby balansującej między kontrolą a rozpadem. No i wokal Martiny działa tu jak kontrapunkt. Jest spokojny, eteryczny, podczas gdy Tricky brzmi bardziej jak ktoś mówiący do siebie w napięciu. I to będzie też fajna mieszanka wybuchowa w tym wszystkim. I kluczowy moment w tekście. Hell is round the corner where I shelter. Nawet bezpieczne miejsce nie jest naprawdę bezpieczne. I to jest bardzo tajemnicze. Gdzie w tej piosence usłyszymy też takie właśnie teksty, które są pewną interpretacją dla nas samych. A brzmienie, tak, sample się pojawia, oczywiście oparty między innymi na różnych innych piosenkach, gdzie słyszymy też mrok, oczywiście ciężkie brzmienie i z jednej strony właśnie ten ciężkie brzmienie, a z drugiej strony minimalizm. A więc zapraszam Was na kolejną piosenkę Trickiego.

0: Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: No panie Triki, dzisiaj się z panem żegnamy, żeby usłyszeć kolejny kawałek zespołu Sneaker Pimps, Becoming X. To jest utwór, który w ogóle będzie jeszcze czymś innym niż co usłyszeliście przed chwilą. Becoming X to album zespołu Sneaker Pimps, wydany w 96 roku. No i jest to jeden z klasycznych albumów końcówki pierwszej fali trip-hopu obok właśnie Massive Attack, Portishead czy Trickiego. I cały album kręci się wokół tematu zmiany tożsamości i stania się kimś innym. Dlatego tutaj słyszymy tytuł Becoming X, stając się X nieokreślonym kimś nowym. No i wszystko jest wyjaśnione właśnie w tekście. Najczęściej interpretacje skupiają się też na rozpadzie jakichś relacji, potrzebie ucieczki od siebie, co jest niezbyt fajne, jakiejś obsesji czy wewnętrznym konflikcie między kim ja jestem, a kim ja chcę być. Co uważam, że czasami takie piosenki mogą nas naprowadzić do odkrycia siebie samego w środku, czy właśnie własnej tożsamości, tak, to chciałam powiedzieć. I brzmienie jest bardzo czyste, jest takim czystym trip-hopem lat 90. Z jednej strony słyszymy chłodne bity, spokojne, melancholia, ale jest fajny kontrast. Słyszymy delikatny wokal, ale też z drugiej strony mroczną elektronikę. Ja bardzo lubię pomieszanie takiej dwuosobowości, bo słuchając takiej muzyki słyszę i widzę też jakby różne twarze ludzi. No a wokal na tym albumie śpiewa właśnie Kelly Ali, która nadaje mu bardzo eteryczny, senno-popowy klimat. I jeszcze zanim usłyszycie utwór, ciekawostka dla was, bo nie byłabym sobą, gdyby nie ciekawostka, a no tutaj nawet sam utwór mówi, żeby wiedzieć, kim się jest. Największy hit z płyty Six Underground stał się globalnie rozpoznawalny dzięki właśnie reklamom i filmom. Także dzięki hitom można, dzięki filmom, tak jak kiedyś mówiłam, można naprawdę zrobić fajną karierę muzyczną. Także zapraszam was jeszcze raz do posłuchania Becoming X Sneaker Pimps i do własnej autorefleksji.

jak komuś ten utwór pomógł w przemianie siebie w swoim życiu, no to pełen szacunek. A teraz wracamy do Lam, bo wcześniej usłyszeliście jeden kawałek, a teraz usłyszycie kolejny kawałek, bardziej słodki, bo Sweetheart, który ma brzmienie miękkiego, tak miękkiego trip-hopu z elementami jazzu i elektroniki, bardziej powolny, kołyszący beat, opowiadający o coś między miłością a melancholią. I słyszymy wokal Lou Rhodes i tu bardzo brzmi, bardzo blisko właśnie takiego szeptu, co wzmacnia wrażenie intymności, więc intymnie zapraszam Was na utwór jeszcze raz z zespołu Lam, Sweetheart.

0: Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Teraz przechodzimy do czegoś bardzo też eksperymentalnego pod względem tu metaforycznego podejścia do napiętej takiej sytuacji społecznej, którą porusza właśnie zespół Morcheeba, który zaraz usłyszycie z piosenką Friction z albumu Big Calm z 98 roku. No, mamy tutaj przemoc, napięcia społeczne w mieście, nierówności społeczne, konflikt między władzą a ulicą i moment, w którym tarcie, czyli friction, zamienia się w wybuch. Friction is turning to fire. To jest nasz refren w tej piosence. To metafora sytuacji, w której narastające napięcie społeczne prowadzi do eksplozji, przemocy lub buntu. I to ma właśnie nam pokazywać utwór Friction, który zaraz usłyszycie z brzmieniem klasycznego late lat 90. i trip-hopu zarazem. Jest trochę spokojny, ale też ciężki groove. No, dużo też przestrzeni i dubowego klimatu Bristolu też usłyszymy, więc jeszcze wam powiem ciekawostkowo, zanim usłyszycie piosenkę, że album Be Calm był bardziej słoneczny, taki bardziej chilloutowy niż ten debiut właśnie Morcheeby, no ale właśnie Friction należy do tych najciemniejszych momentów ze względu na przesłanie, ale czasami trzeba pójść w balans i zrobić coś bardziej mrocznego, żeby było ciekawie.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Mimo tego mrocznego przekazu, moim zdaniem to była zdecydowanie najbardziej bujająca piosenka dzisiaj przez półtorej godziny tej audycji, tak można powiedzieć. Więc widzicie, jak to można przez tekst i przez muzykę zmylić słuchacza, takiego jak ja, który wie, o czym mówi. No, to macie teraz tutaj pretekst, żeby coś w kąciku marudzenia napisać na mój temat. Teraz kolejna piosenka, w sumie dwie piosenki, które pod rząd usłyszycie, zespołu trip-hopowego, który można powiedzieć, że został zakopany pod dywan. Już na początku wam mówiłam, że dzisiaj wam go zaprezentuję, po to, żeby trochę sentymentalnie wrócić do dobrych piosenek trip-hopowych, które istnieją. M&S Team, tak. A w sumie też często zapisywano jako M&S Team. No to utwór zespołu, którego zaraz usłyszycie, Earthling, który zadebiutował swoim albumem Radar w 1995 roku. Jest to utwór taki typowo bristolowy. Bardziej niż klimat, niż historia, tak jak u Buriala. U Buriala też często właśnie atmosfera buduje klimat, a nie historia. No i pierwszym utworem właśnie będzie ten utwór, o którym przed chwilą mówiłam. Bardzo psychodeliczny, senno-miejski motyw. Ja bardzo lubię też psychodelikę w tych klimatach właśnie elektroniki czy trip-hopu. I jest to taka muzyczna podróż przez nocne, industrialne takie klimaty właśnie Bristolu. I tutaj słyszymy trochę hip-hopu, trochę trip-hopu. Jest to połączenie ze sobą trip-hopu trochę i hip-hopu, bo one są do siebie bardzo podobne, a ich połączenie jest cudowne, więc zapraszam was na pierwszą piosenkę tego zespołu, który jest odkrywką ze starych lat i uważam, że nie zasłużył na to, żeby go zakrywać pod dywan.

Tak oto usłyszeliście pierwszą odkrywkę tego zespołu trip-hopowego, którą musiałam wam zaprezentować, żeby wracać do dobrej muzyki, bo nie warto jej zakopywać i poznawać też nowe kawałki. Ale teraz chciałabym drugą stronę też właśnie zespołu Earthlink pokazać, jeszcze w ogóle z udziałem Rocket Mike i Team Soul, bo to jest remaster z 2025 roku, chciałam powiedzieć. I ta druga piosenka, którą usłyszycie, też jest I Still Love Albert Einstein. Tak brzmi to dziwnie, ale tak brzmi tytuł tej piosenki, które za chwilę usłyszycie. No, to też jest utwór, który nie jest taki skupiający się bardzo na tekście, mimo tego, że jest tekstowy, ale też tu bardzo ważna jest taka atmosfera, jeśli chodzi o dźwięk, o muzykę. No, te trip-hopowe kawałki tak mają. A teraz zapraszam was na kolejną odkrywkę muzyczną tego zespołu. I want you to know this. I want you to know. I want you to know this. I want you to know. I want you to know this.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Słuchajcie, jeden z naszych ulubionych słuchaczy i kolegów z ekipy radiowej stwierdził, że ten ciężki kawałek byłby dobrą przebitką do szpitala psychiatrycznego. Też tak sądzicie? No w sumie coś w tym jest. Znaczy nie byłam w psychiatrze psychiatrycznym, domyślam się, że kolega też nie był, ale może oglądając jakieś filmy i kadry w tle, bo ja takie też oglądałam, to taka piosenka bardzo pasuje do takiego filmu. Także no nawet ten tytuł I Still Love Albert Einstein może do Einsteina by pasowało? To jest utwór, który naprawdę jest szerokim utworem, jeśli chodzi o interpretację, bo jak widać, każdy ma swoją tutaj wyobraźnię. Ja też w sumie bym dodała to do czegoś bardzo takiego mrocznego, ale związanego z psychiatrykiem. Może ktoś też lubi tak zwane urbeksy, to wchodząc w takie opuszczone miejsca, lepiej mu jest właśnie zinterpretować taką piosenkę poprzez taki psychiatryk na przykład, bo to też jest coś, co może interesować ludzi. A teraz kolejny utwór, już tym razem przechodzimy do zespołu Portishead. No na pewno dużo osób zna, bo jest to dosyć znany utwór, jeszcze zespół z utworem Glory Box, który musiałam puścić dzisiaj, ale trochę później, żeby takie właśnie utwory znane poleciały jako taki trochę deser pod koniec audycji. Jest to jeden z najbardziej utworów znanych zespołu Portishead z ich debiutanckiego albumu Dummy z 1994 roku. O czym jest Glory Box? No właśnie, to jest takie właśnie fajne tutaj magiczne pudełko, bo jak słyszę box, to wiem, że coś w tej piosence będzie ciekawego. Utwór o rolach płciowych, no wiadomo, też ta miłość się przetacza przez te piosenki i frustracja trochę taka związana z miłością w naszą trudną i taką trochę skomplikowaną w tych czasach. No i tutaj piosenka jest interpretowana z kobiecej perspektywy i oczekiwań pewnie społecznych też, więc tutaj bardzo ciężka pod względem metaforycznym piosenka, a brzmienia są wolne, no bity też są ciężkie, tak jak utwór, trochę melancholii.

gitarowej, sample są solowe, no i charakterystyczny lo-fi, duszny klimat, bardzo też takie lubię połączenie. A wokal Beth Gibbons, kruchy oczywiście, emocjonalnie taki połączony z całą piosenką taką ciężką, więc to jest bardzo fajne połączenie. Jeszcze ciekawostka taka, że Glory Box utwór stał się hymnem lat 90. alternatywnej sceny i często był kojarzony właśnie z estetyką smutnego glamuru. No jak usłyszycie, to zobaczycie. A jeszcze jedna ciekawostka, bo ja jak się rozgadam, to zaraz muzyka nie poleci. Na koniec, jeszcze nie koniec audycji, ale przed usłyszeniem tej piosenki wam powiem, że klip do utworu właśnie Glory Box reżyserowany był przez Portishead i współpracowników, więc podkreśla to też klimat takiej androgenii i niepokoju tożsamości w tym teledysku, bo jak oglądaliście, to też sami zobaczycie, że ten klimat jest androgeniczny bardzo. Także zapraszam do przesłuchania jeszcze raz Portishead Glory Box.

0: Radio Pokolenia X.
1: No, jak ktoś ma dosyć dobry słuch, no to na pewno słyszał ten sam motyw skrzypcowy. No to znaczy, że macie dobry słuch, jak usłyszeliście to. I nie, wcale niecelowo te piosenki były koło siebie. A teraz wracamy do moich ulubieńców Massive Attack, którzy dzisiaj się fajnie i myślę, że bezpiecznie przeplatają przez tę audycję, bo tak chciałam, żeby tak było, ponieważ Massive Attack jest u mnie faworytem na półce trip-hopowej, ale byłoby nudno, jakby byłoby sam Massive Attack, więc trzeba też dodać jakiegoś kobiecego wokalu tutaj, tak samo jak Tricky miał kobiecy wokal i był to wybuch fajnych emocji, no to też tutaj będzie wybuch fajnych emocji z drugą kobietą, którą była Sinéad O'Connor, którą bardzo lubiłam i gdzieś tam bardzo pluję sobie w brodę, że nigdy nie mogłabym jej usłyszeć na żywo już niestety, ale piosenka, połączenie piosenki jej z Massive Attack jest czymś ciekawym. Piosenka What Your Soul Sings, którą za chwilę usłyszycie. Jest to utwór Massive Attack z albumu, w którym gościnnie właśnie śpiewa Sinéad O'Connor. O czym jest utwór? To jest właśnie najbardziej taka duchowa piosenka kompozycji Massive Attack, bo wiecie, że oni mają takie właśnie mocniejsze brzmienia typu Teardrops czy Angel. No i to jest coś bardziej właśnie refleksyjnego. Co podoba mi się, że oni się nie ograniczają i nawet damski wokal nie jest dla nich problemem, żeby po prostu zrobić coś razem. I tytuł What Your Soul Sings sugeruje, że ważniejsze od słów jest to, co niewypowiedziane, czyli wewnętrzny stan człowieka. A brzmienie, tak jak mówiłam, będzie takie powolne bardziej, unoszące się, bardziej minimalistyczne, ambientowe tło, bo ambient jest sam w sobie bardzo medytacyjny. Czasami lubię sobie trochę ambientu posłuchać i słuchając ambientu to tak jest dla mnie bardzo uspokajający. No i oczywiście eteryczny wokal Sinéad O'Connor. Jeden jest to dla mnie najbardziej jeden z takich subtelnych głosów z jednej strony subtelnych, a z drugiej bardzo takich właśnie mocnych. Tutaj nie widzimy takiego, nie słyszymy takiego typowego trip-hopu, a bardziej takiej kontemplacji w tym wszystkim. A więc zapraszam Was jeszcze raz ten wspaniały duet.

0: Radio X-Vibe.
1: Tak, ten głos Sinéad O'Connor jest tak różnorodny, że ja bym nie poznała na pierwszy rzut muzyczny słuchania jej. Jest całkowicie inny. A teraz wracamy do zespołu LAM z utworem We Fall In Love. Tak miłośnie wracamy do tego utworu. No i jest to utwór taki mocno spokojno-elektroniczny z elementami trip-hopu. Pulsujący beat. Jest to ciepły oraz emocjonalny wokal Lou Rhodes. Oczywiście piosenka jest miłosna, więc zapraszam Was jeszcze raz i ostatni już dzisiaj do posłuchania zespołu LAM z utworem We Fall In Love.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: To był chyba jeden z najlepszych dzisiaj utworów, które we mnie tak w głąb weszły. No, niestety zbliżamy się do godziny 20, to znaczy, że czas zamknąć czymś dobrym tę audycję. Mam nadzieję, że dzisiaj nie straciliście słuchu przez audycję Dźwięki z Taśmy, a nawet wasz słuch się trochę polepszył. Życzę wam dobrego wieczoru. Słuchajcie dużo muzyki i odkrywajcie fajną, nową też muzykę. Mówiła do was Aleksandra Drogokupiec, a teraz utwór Anko zespołu Unreal z bardzo fajnym, takim bardzo takim fajnym stanem takiej refleksji, trochę brzmieni takich też filmowych, trip-hopowych, trochę ciężkich. No bo to była też filmowa produkcja ogólnie z DJ-em Shadowem, więc to jest też taka ciekawostka. I trochę melancholii unoszącej się z wokalem. Nie będę tu przedłużać. Jeszcze raz mówiła do was Aleksander Drogokupiec. Zapraszam was za tydzień z czymś nowym, ale nie powiem jeszcze. Maybe I can help you.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Te nogi z utworu Czarno-Czarnych zawsze przypominają mi, że niektórzy potrafią biegać z zamarzeniami, choć najczęściej kończy się to zadyszką na kanapie. Skoro mowa o fizycznym wysiłku, to warto pamiętać, że w 1987 roku niejaki Douglas Engelbart opatentował pierwszą myszkę komputerową, co ostatecznie przypieczętowało nasz los przed ekranami na kolejne dekady. Teraz siedzisz wygodnie, a ja serwuję klimat, który pozwoli Ci unieść wzrok znad tej cyfrowej rzeczywistości. Skoro już wstałeś z kolan po tym tanecznym maratonie, czas na coś, co pozwoli Ci odetchnąć pełną piersią. Teraz We Architects, Saxena oraz Sam i utwór Lift My Head Up w Radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo w końcu po miesiącu sprzątania garażu znalazł tam miejsce na swój stary skuter. To jest właśnie to, o czym John Legend śpiewał od zawsze. O tej ulgowej chwili, gdy wreszcie nie musisz już parkować na korytarzu. A teraz w radiu X-Vibe. John Legend Save Room. Dla szwagra od Marka.

Nina Czuba z tym swoim owocowym koktajlem właśnie skończyła sączyć się z głośników. I szczerze mówiąc, mam dość słodkości. Jak po 3 dniach jedzenia samych pączków w 1998 roku, kiedy to w szaleństwie na punkcie zabawek typu Tamagotchi ludzie płakali nad cyfrowym kurczakiem bardziej niż nad życiem. Dobrze, że ten nostalgiczny bełkot nie trwa wiecznie, bo czas na coś, co zmusza do ruchu, nawet za stane stawy w X-Vibe, więc sprawdzamy, jak to jest, kiedy serce zaczyna wywijać swoje własne numery. I przed nami Mari Sernehold z utworem That's the way my heart goes w X-Vibe.

to było Lady od Mojo w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jan de Stagnol z tego duetu był wcześniej aktorem i grał w filmach, zanim zaczął robić światowe hity? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Guns N' Roses. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Pamiętacie rok 2000, kiedy wszyscy wpadli w panikę, że komputery wyślą nas do epoki kamienia łupanego, bo cyfry w datach przestały się zgadzać? Ten świat kochał dramaty, a ja kocham patrzeć na to z bezpiecznej odległości. Czasami mam wrażenie, że stoimy z otwartymi ramionami na wszystko, co przynosi nam los, nawet jeśli to tylko kolejny dziwny trend. Teraz Creed i With Arms Wide Open w Radiu X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

tance w stylu big dance to jest dokładnie to, czego potrzebujesz, aby zapomnieć o szarości dnia. W 2008 roku ludzie masowo kupowali telefony z klapką i myśleli, że to szczyt technologii. A dzisiaj jesteśmy tu razem w Dziks Vibe i słuchamy dźwięków, które niewypałami zdecydowanie nie są. Teraz Post Malone oraz Quavo i ich złote Congratulations lecą dla Was w radiu X Vibe.

Właśnie skończyliśmy rozbujać ciało z The Black Eyed Peas, ale szczerze mówiąc, to ruchy tej grupy są mniej skomplikowane niż zdarzenia z roku 1997, kiedy to pewien Amerykanin próbował pozwać Boga za wszystkie krzywdy świata, co zakończyło się fiaskiem, bo sąd uznał, że nie można doręczyć pozwu komuś, kto jest wszędzie i nigdzie zarazem. Co za ludzie. Ale wracając do naszej rzeczywistości, w Dziś z Vibe, czas na trochę nadwiślańskiej egzotyki, która pokrywa się z tym absurdem idealnie. Teraz Iwan i Delfin oraz ich niezapomniane jej czarne oczy w radiu X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Zimno po Jennifer Rush weszło tak mocno, że chyba muszę włączyć ogrzewanie w studiu, bo lód w sercu to może i brzmi poetycko, ale w praktyce grozi katarem. W 1987 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby opatentować metodę nakładania czapek na głowy gołębi, co miało chyba rozwiązać problem miejskiego brudu, choć efekt końcowy przypominał raczej nieudany pokaz mody dla ptaków. Skoro już jesteśmy przy toksycznych pomysłach, czas na dawkę czystej energii, która w X-Vibe smakuje zdecydowanie lepiej niż pierzaste nakrycia głowy. Więc teraz Bell Biv DeVoe i Poison w radiu X-Vibe.

Billy Ray Cyrus i jego nieśmiertelne wygibasy w rytm tego country hitu to idealny sposób na zniszczenie parkietu. A pamiętacie, jak w 1996 roku pewien Japończyk próbował opatentować elektronicznego zwierzaka, który zmarł z głodu przez brak uwagi właściciela, co idealnie pokazuje, jak bezsensowne bywają nasze priorytety, więc dziś dla odmiany wracamy do korzeni, bo Zbigniew Wodecki wie najlepiej, jak smakuje sentyment. Zatem teraz w Dixto Vibe lubię wracać tam, gdzie byłem w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego.

Pamiętacie rok 2000, kiedy wszyscy drżeli przed pluskwą milenijną, jakby nasze domowe komputery miały nagle wybuchnąć albo przejąć kontrolę nad światem, a skończyło się na tym, że po prostu nasze kalkulatory przestały liczyć dni tygodnia. Totalna paranoja. Czasem mam wrażenie, że świat wciąż tkwi w tym błędnym przekonaniu, że zaraz stanie się coś wielkiego, podczas gdy jedyne co się dzieje to ten sam niezmienny rytm w X-Vibe. Teraz Rod Stewart i Young Turks w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Skoro Krzysztof Krawczyk twierdzi, że życie smakuje jak wino, to ja chyba wylewam resztę z kieliszka. Bo w 1996 roku ludzie masowo kupowali Tamagotchi, żeby karmić cyfrowe stworzenie zamiast siebie. Skoro nikt nie chce być cyfrowym zwierzątkiem, to czas na trochę dźwięków od Public i ich Make You Mine dla Was w radiu X-Vibe.

Właśnie przeżyliśmy wspólną presję z Queen. I bowiem, a szczerze mówiąc, to ciśnienie bywa gorsze niż w 1987 roku, kiedy to pewny siebie jegomość w Stanach Zjednoczonych próbował opatentować koło, twierdząc, że jest to jego autorski wynalazek, co pokazuje, jak daleko może zajść ludzka wyobraźnia w pogoni za sławą, zupełnie jak u naszych kolejnych gości, którzy w swoich tekstach też potrafią balansować między planetami. Więc teraz Lady Punk i Venus Mars w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchając Madonny można odnieść wrażenie, że świat kręci się wokół zakazów, choć w 1997 roku niejaki John Goerke z Iowa udowodnił, że świat kręci się wokół czystego absurdu, kiedy to próbował opłacić mandat za przekroczenie prędkości pieczonym kurczakiem. Policjanci nie docenili tego kulinarnego gestu, tak jak my nie zawsze doceniamy dramatyczne zawołania. Dlatego czas na dawkę szczerych łez, które w X-Vibe płyną prosto z serca. Teraz Aerosmith i Crying w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Natasza Bedingfield, niezapisana na kartkach, a ja zapisany na wiele kłopotów. Po tym, jak w 2003 roku pewna kobieta pozwała producenta zupki w proszku, bo nie była ostrzeżona, że gorąca woda parzy, co prowadzi mnie do wniosku, że niektóre sprawy SU po prostu ważne, a inne mniej, więc posłuchajcie teraz Tab Mezo oraz Kasia Wilk w Radiu X Vibe.

0: Stacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: Man, what in the world is happening down here in the hall?

Sen o Dolinie w wykonaniu Budki Suflera zawsze przypomina mi, że marzenia bywają męczące. Zwłaszcza gdy w 1983 roku świat oszalał na punkcie gry wideo Mario, która kompletnie zniszczyła produktywność połowy globu. Skoro wtedy wszyscy woleli skakać po cyfrowych platformach, niż zajmować się prawdziwym życiem, dzisiejszy wieczór w Radiu X Vibe też nie musi być przesadnie poważny. Skoro już zeszliśmy z tej nostalgicznej doliny, pora na coś, co pozwala liczyć gwiazdy zamiast owiec przed snem. Bo przecież nikt nie chce czuć się jak postać z gry, która właśnie straciła swoje ostatnie życie. Teraz One Republic i Counting Stars w Radiu X Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo magiczne słowa to w końcu jedyny sposób, żeby wreszcie wyczarować z lodówki brakujące zimne piwko po ciężkim tygodniu. Totalny obłęd, ale w sumie kto z nas o tym nie marzył, żeby rzeczywistość po prostu słuchała zaklęć. A teraz w Radiu X-Wipe Zio. Magiczne słowa. Dla szwagra od Marka.

Ten krótki wybuch gniewu w wykonaniu Ailive brzmiał jak idealna odpowiedź na każdą próbę namówienia mnie na wyjście z domu po ciężkim dniu. W 1996 roku pewien człowiek kupił za ogromne pieniądze dyskietkę z systemem

systemem operacyjnym, który wywalał błędy częściej niż ja, miewam szansę na spokojny wieczór. Skoro jednak wszyscy mamy ochotę zostać w swoich czterech ścianach, to najlepiej robić to w odpowiednim towarzystwie. Więc teraz Polar Kreis 18 i Align Align w przestrzeni X-Vibe.

To był Black White od Mr. Mister w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Richard Page odrzucił propozycję śpiewania w Toto i Chicago, bo wolał swój projekt? Następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Hootie and Blowfish w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

znowu jesteś tutaj i znowu nie możesz zasnąć, więc wbijaj do świata nightmarek, gdzie czas płynie jak smoła, a rzeczywistość wygina się w drugą stronę. Czy wiesz, że w roku 1984 pewien genialny programista wpadł na pomysł stworzenia gry komputerowej opartej na wizjach samobójców, co dzisiaj nazwalibyśmy marketingowym samobójstwem? Ludzie w tamtych latach wierzyli w każdy cyfrowy byt, który obiecywał wieczne życie w pikselach, a potem dostawali zawrotów głowy od patrzenia w monitory CRT, które bardziej przypominały okna do piekieł niż nowoczesną technologię. To był totalny obłęd, który dzisiaj przypomina mi twoje dzisiejsze próby ucieczki przed rzeczywistością w X5, zanim znowu wpadniesz w ramiona marzeń sennych. Teraz Chris Brown i Don't Wake Me Up w przestrzeni X5.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Sofia, skłamary tutaj. Cały czas sprzątam te stare faktury i przypomniała mi się moja pierwsza robota. Masakra. W każdym razie puść mi proszę Not My Fault od Irene Rapp, Megan Thee Stallion w Radio X-Vibe. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

Kiedy w 1986 roku świat zachwycał się pierwszym filmem z serii Obcy, nikt nie wspominał, że scenografia wyglądała jak wysypisko śmieci z przyszłości, bo ekipa po prostu skręciła metalowe odpady w całość, tworząc ten klaustrofobiczny obłęd, który do dziś nie pozwala ci spać spokojnie. A w czasie audycji w X-Vibe przypominam ci, że w Nightmerk nie szukamy logiki, tylko mroku w rytmie. Więc skoro stoisz w życiowej kolejce po nic, posłuchaj, jak brzmi polska rzeczywistość początku lat 90., gdy kawa smakowała jak wyrok, a nadzieja była towarem deficytowym. Więc teraz Krystyna Prońko i psalm stojących w kolejce w radiu X-Vibe.

w 2004 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby wysyłać sygnały radiowe w kosmos, reklamując chipsy, co niby miało być genialnym marketingiem, a skończyło się tylko kosmicznym zażenowaniem i ciszą w eterze, bo obcy najwyraźniej nie lubią słonych przekąsek w Night Market. Więc teraz słuchaj, jak B.O.B. oraz Bruno Mars kręcą swój beat.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że ona nie odpisała na hej przez 3 minuty, oznacza totalny upadek cywilizacji. Więc wrzucemy Love od Kendricka Lamara i Zakarii, bo skoro już mamy cierpieć przez definicję miłości, to niech przynajmniej brzmi to dobrze. W radiu X-Vibe dla Marka od Marka.

księżyc znowu wisi nad miastem jak źle wyprana koszula, a ty wciąż tkwisz w tym swoim fotelu, jakbyś czekał na cud, albo przynajmniej na jakiś znak z kosmosu. Chociaż w czasie audycji w X-Vibe serwujemy głównie dźwięki, które mają cię utwierdzić w przekonaniu, że rzeczywistość to całkiem niezły żart. W 1987 roku niejaka Susan Vega nagrała utwór o knajpie, nie mając pojęcia, że jej głos stanie się technologicznym poligonem, bo to właśnie na tym nagraniu inżynierowie testowali kompresję formatu MP3, co w praktyce oznacza, że twój ulubiony kawałek był królikami doświadczalnymi dla każdego cyfrowego bitu, który dzisiaj tak bezmyślnie przesuwasz kciukiem po ekranie, w poszukiwaniu głębi, której tu oczywiście nie ma. Teraz Annen My Canterite i Giant Rooks z interpretacją Tom's Diner w eterze X-Vibe.

znowu nie możesz spać, bo w głowie tłucze ci się ten sam natrętny beat, co w 1986 roku, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist. Ludzie do dzisiaj śmieją się z tego przekleństwa, które rzekomo spadło na ekipę, ale fakt jest taki, że użycie prawdziwych szkieletów w scenie z basenem to nie był żaden makabryczny żart, tylko zwykła oszczędność, bo plastikowe modele były wtedy za drogie. Wyobraź sobie tych aktorów pluskających się w wodzie wśród prawdziwych szczątków nieboszczyków, zupełnie nieświadomych tego, że grają w najprawdziwszym grobowcu. Totalny obłęd, który w X-Vibe serwujemy ci jako przystawkę do egzystencjalnego niepokoju, bo przecież wszyscy siedzimy w tym samym bagienku, myśląc o rzeczach, o których lepiej nie wspominać na głos. Teraz Beata Kozidrak i Siedzę i myślę w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

w roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Chopa Pratcha i oddychania swojej żony, żeby stworzyć głos obcego, co jest równie urocze, co chorobliwe. Poczuj ten beat w X-Vibe, gdzie w czasie audycji Night Marek serwuje same absurdy. Teraz Adele i jej Hello w radiu X-Vibe.